ya nyame bɛhyerɛ no mfa wo ne asɔkyeɛ bɔ mfa wo ne nsɛm a woteteɛ mfa wo ne dɛ wode w'ani wu sɛ woadwene pi sɛ wo nyame